0: slyšíte ten
1: klid? Rádio 1.
0: Lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lekka, lek